Chiri chipatula chokela mdziko la Zimbabwe okuchanino kudovela kuti yaita ukani pachokolopa ticheze pano pa wireless pereka maganizo moni kwa uje iyai tikhulupira kuti tili pali limodzi timalinga kuchamuno mwa jumapili.